mising kostoindenyun en saisiek cheuchu, saisiek checheken chekochomwe komuktondit en karunetab betutab raini. Akatachine betut noton nebo tarikit 31 arawetab ratab sisit kenyitab 2026 nakatachi sikebe tuan kibagenge en saisiek cheuchu. Komuktondinyon Jehova laitoriat baba en kainetab Jesu, kiweche kongoi, kilosun, kitororin Jehova ripset ak en chomyet nekaribe kongeten kokotoke kembout ak saisiek cheuchu. Kwakuimen ak misaisiekab kemboi kwen. Kimekesom kora bitunengung akot en saisiek cheuchu Jehova. Kongoi kwandanyon amun imi kobotech. Toretech konai kimnatet ne abutaing'ung, itou tetutikab betutab raini konech chamet ne abutaing'ung. Kondege taing'ung siyae makeng'ung. Amun kasaanin en kainetab kwanda, nebo eriit ak nebo tomnin ne tilil. Jesu Kristo ne kiptaninyon. Amen. Karibu sana kostoendenyon isipitimuani lemi kebeberta inono dadi. Tos inyorwani nono?